zatirlikali lirliuki, peremereferknuli ferliuki, perefergil, perefergul.